Phil Collins, You'll Be In My Heart na Totem Radio, 12 minut je čez peto. Dobro jutro. Poglejmo, kaj se dogaja v prometu. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred predorom Jasov.